ciocia poliasła, ta mene robi szklica, tinka spraszewa pasy mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć, ta mawecz mi masz rad.

armadillo smoking, cause we are sad. Sapo picama, na na na na ses, pita pri, kod armadillo smoking. Moje srce se van zaleti, na razleti, ali pa prideš ti.